biti zakonom. Donde, donde, donde, donde, donde. Maskari, maskari, maskari.